Stoje tam zade mjesačka, ja bych rekł, metry do raz, co chwilu, z co niczo. Na kójś dopad wiem, kotre serbskie spiewy je hudźbna redakcja za nas, Jens Hacz do 6 zaplanowała. Kotre serbskie tytule w zamieniu Michaelu Melcoru usłyszymy na przykład. Mimo to też Mirka Brankaczka, nie, Pilny. A też Hanka Rielcena nam zaspiła. Dalej pak z Flo Negelium. Jednocze popieczych.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zromadny wubedżowanski cuk wonjowych łobornikow ze Sarnian a Rożan daje piatkwieczor w Sarnianach najspieszniejszy haszynski nadby pokazał, a to z czasem 623,57 sekundów. Drugie miejsce w obsadzichu smierdzeczenio a cieczy łobornicy z Łotrowa. Łotrowczan Elias Kreutz.
2: Ja zmulę z moim mnóstwem ryczał, mus ma jara spokoją, żadne zmylki nie zmulska mylni, borany czas mamo. A so hieß die Noatschka, so unitska Mama, a tun smo kus trinovali, a tun ota feinschino.
1: Noatschk be Peter Heidan. Priniras zasadzene priniras je so scho poradziło. W Sarnianach be so sedom haschinskich zuko wobdzieliło. Sokorowe turnier sobotu w Sarnianach je kwartet z Rożanta dobył, cukaj Sarniany Modzina a Sarniany Stare Knieze wobsadzisz taj miestnie dwaj aci. Rało je tam sedom ustwow. Koniacy sport, dwójne dobycze Svečeštaj čera w Langen Strigesu, Krzeszczan Zarodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Wobaj bieštaj są na zakskich mistrzostwach w mnohostronskim jechaniu we wotewrenie starobnej klasy zapisałoj. Dwójka Krzeszczan Zarodnik a Valach Veritas udobieštaj se titul zakskiego mistra, a duo Juri Bobka a Valach Lakrytz titul vicemistra. Koparske úsledky dybkové ry. Prini FC Nürnberg Dynamo Drežďany 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Baslice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanske ry SJ Kruščice, Športové towarstvo Klitno Hamor 2-1, CLC Roto SJC David Žur a Gabriel Zarodnik. Haselbachtal SJ Kruščice druhé mužstvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové towarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner bieza Nebelčanov 1-0 celiu.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Zromadny wubedżowanski cuk wonjowych łoborników ze Sarnian a Rożan daje piat kwieczowy w Sarnianach najspieszniejszy haszynski nadby pokazał, a to z czasem 26,57 sekundów. Drugie miejsce w obsadzichu Smierdzyczynio a cieczy łobornicy z Łotrowa. Łotrowczan Elias Kreuz.
2: Ja są z moim mustwem ryczał, muszę moją jarę spokoją, żadne zmylki nie są ludzka mylni, borany czas mamo. A so hieß die Noatschka, so unitska Mama, du uns mal kurz trainowali, du noch da feinchino.
1: Noatschk be Peter Heidan. Priniras zasadzene Priniras je so scho poradziło. Wysania nach be so sedom haschinskich zuko wobdzieliło. Sokorowe turnier sobotu wysania nach je kwartet z Rożanta dobył, cukaj sanjane Modzina a sanjane Stare Knieze wobsadzisz taj miestnie dwaj aci. Rało je tam sedom ustwoł. Koniacy sport, dwójne dobycze, Svečeštaj čera w Langen Strigesu, Křesťan Zárodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Wobaj běštaj so na sakskich mištorstvach w mnohostronskim jechaniu we otevrenej starobnej klase zapisavoj. Dvojka Křesťan Zárodnik a Valach Veritas udobještaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakritz titul vicemištra. Koparske úsledky dybkové rý. Prýni FC Nürnberg Dynamo Drežďany 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalné rý. Chemia Dona na Tvornimske Baslice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanské ry SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, Cilce Roto SJC, David Žur a Gabriel Zárodník. Haselbachtal SJ Kruščice 2. mústvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner bieza Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Iggy Pop hier, das bewau aste mir, napo was mich.
1: Serbski Roswus. Bojestre. Studio Milan Greulich.
2: Wuji skupel ve vojare zach piatnateho augusta na tijenje i zaurea. Kaj jedna čel kupele praje ceđa tam jednu ze zaunu zanirovač. Zdobo maja so vauke ve zauna su poređeć. Ve svojbnem pulu ceđa dvoški reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšuh letach je mjesto vojare ce s pomocu penes za strukturnu zmenu hižo jace hač 24 milionu euro do kupele investovao, mez drugim za energetiske zanirovanje. V Popice nad Spreviju přebyva od čeroša 14 dječi ve serbskim proznickim kempe. V lesnim šulskim dome je ceđa hač do pjatka z nimi varič, s dobom planuja filmove večer, ljevove vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo, zamaczano-ryczne a serbsce wuknjace dzieci lieca pryni krocz zariaduje. Niedzie 1500 wopytowariu bieszy konstydzienia na wesnym swiedzeniu w Sernianach. Tam swiedczachu małe jubilei, przed postaletami bychu wesnenio po lieciesatkach przestałki pryni wesne swiedzien organizowali. Czera poponiu miechu kulturny program, w którym zladuachu na zapoczatki NDR-skim czasu. Z tobą zariowachu dzieci a skupina line dance rejowarku ze Smerdaceje. V Radvorju je Mojina svoj piate barove festival vuhotovala. Tam vitahu sobotu niedže cista posta ľudí. Konstedženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s krosšanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižario klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorio tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdiliť. Drbia pak serbsce moc, dokiaľž bude putnikovanie ryze serbskej reči. Hač to 11. augusta TCM přizivenia za jezbu klietu od prinieje do 8. mieje přivozmie. Za to vuleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovest čekiš namakače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vodňo zaso vele svonca a sucho, večo snač lokálne nevedra, cíceči do 32 stopňov.
0: Na pučách naše končenia sa dále ničo nestavá, šo svobodné. Žané hačenia, žané vyskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa, do týdženia se serbským rozvozom.

0: Polícia z G.
1: W wielkim wieku wie jest w sobotu wodnio kemper pokradnęli, bydlinski mobil je niedzie posta 1000 euro hodne. W obsidziario pak dostanu kemper boze roczo, polska policja je jun blisko leśnie w Polski namakała. W Irgersdorfie pola Velecina je 66-letny piatk poponił sztom puścił, tu nie na milino wód przy domie padnął, a jun roztornął, na to jest oblak lesnej pudy począł palić. Wohniowa wobora je przyjewa, a wohen spiesznie zhaszawa. Ludzi na e-skuterach policja poslednim czasu rady kontroluje, sprawą, szak nikoci z nich żane zawieszczenie nie maja, albo są alkoholizowani po puczu. We Wojarecach są czera rano zaje 16-letnu holcu na takim elektryskim roloru zadziażili, ona mieje się 0,6 promilu, a drobi tu śniedko pokutu zafaczyć.

0: Wenn jetzt Bosch Psi, oi ga, kein Dorf, menu ja, Psi, Stompuschenio, ist mir runja, es wischel die polizeiskim Reportsche alle, nei, wiatzen, jes bojo, stawas ob Psi, jednorach, dziewach, domjatznostschi. Husto su to maličkostsche, du so na Psiquat, Psi warinio riesnisch, alle to może tisch ketro straschne bitsch, geisch pokazuje Phänomen, tak menuanie avocadoje ruki. Stosse wotem Genzarano Cito Milano.
1: Hei Agentura dpa, rozprawia, wo tutem zjawe, na przykład, że Uniwersytne Kliniki Schleswigsko-Holsteinskie w Kielu, loni miachu tam 21 cipado zranienia, kotrz lekario miestem avokadovu ruku mienuja. Specifiske rane, kotrz nastanu, dyż so przy rozkraczu avokado rieznieś. Ludzo dżerża ju w ruce, a dyż so przy kraczu nóż od poczki w odsunie, rieznu se do ruki. To żada se potom husto operaciu, dokież łopszko Jasi ludzo arterie, suche žive a nerve v ruce. Večina potrechenych su žone. Lekario radža avokadu nic v ruce rozkrač ali na desce, a vatku počku najlepe ze žicu vuzbirnič a nic z nožom.
0: Oj, abo stano mače te šteku rukajcu, kajž maš ju, když se tute kajn austara menuješ, sam se vešte to Milano. Das ist ja austara voči naš s nemenčam. Utrone Jack, Milano, krutko po bedelku, nađu večer.
2: Tak rade ja trzymam to wszytnie tej bi prajcz czuć.

Aj, prażne kobaski mi jachu zawieszcze czera też w koczebusu. Poradzony naurod dodruje ligi to czerabie za energię koczebus. A to samo z porcją nostalgie. W użyczeniu są mianujce przeciw Hannover 6 a 90 z C1 dobyli. Przy tym technicce wszystko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najpierw komunikacja sudników nie fungowasze, a do drugiego podczas, a potem też jeszcze milina stadiony upadne. To kuriozne, hiżo lecze 1970 bie tedy przy postupnej rie też przeciw Hannoveri w koczebusu milina upadnęła, a też tedy doby energia. Po 12 letach je koczebus po takim zaso drugi związkowy lize a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami, zahi so rajna doba za drzeżanskich dynamoców Nürnbergu tu już nic tak derie. Ano haj, skopańcu dzieteś nidom dale za dwie pół mięciny, potem wiazamy kopaczki. Hey.

0: losgehen!
1: Dobranje, Mira. Stada jest tobu.
2: Dobre ranje, Benno. Stada dobi ze mnu być. Ty nika kinkas. Sys os raniwa? Nie teja. Mam jenisch brutalne hokocora myszkach. A palce mir dich, Bola. Najskirre za mnie tutun tyć in training wupadnie. Cisch training wupadnie stać. To teraz cywa nienże.
1: Ojej, stada sekund tydzina jenisch činiwa.
2: Kopaj curała.
1: Dos mi to la szicy. Sobotu mehr miru.
2: Aber du die nächste hieß der Gasprutzner Bua. Moi wo Jan je mit Chera Sobusau. Na Beach Soccer Turnier dort rest dann. Beach Soccer Turnier?
1: Sie Beach Soccer so kopa in seiner Pisco Reihe.
2: Ja, wem statt der je, du Mudratschka. Alle nächsten Widjawa so begunst du die, ne? Der geht Turnier mit Reja nach. Herwag bist du am Tisch Soburauer. Nee, da bin Turnier Profi, jo. S mój tam z wujom psiladoacz byłoj.
1: A ty ses tam tak jara psiladoawa? Co ci nytko nozy wolitej?
2: Ha, Benno. Wojtala wystaj, zo rady ne psiladuju, jak druzy raja. No, a miachu tam tyś jedna rajniszczo, gdzieś sym so moja sama wuspytać.
3: Cool. A jak to by?
2: Dyż no se raz pytała spieszne po psibrywu bieżeć, potom wiesz, jak to je. A nimo to raje so bosy.
1: Što? Bosse do bula kopaš? Bies dživa, zoči palce bolo.
3: A lepši bit, sokoru, do la bul tak tverde naklumpane nije, gaj ševak.
2: Dž to nese zvučena, to pši ušim pytneš. Vosje bie na spočatku, dž išče na to nedživaš, kak do bula kopaš. Tam si spišne votvučiš, skiku cilič.
3: Och, bych smerć rady też raz bić sokorała. Szoje na to wusmy renne, co spyszniszo tam asemdże. Mięczy rajniszczo, minę rajario, kuczyry, a żane wulge przetonienia.
1: To klinci, jakoby na stajności action rajniszczu knieziwa.
3: Haj, a w osibie bada tam dohodla, bo wiele wiatce roczu.
2: To je paradis, za nadpychłaki. Ach, teja, ty by najskierę hina kryczała. Tyż by nitko mojej nozy myła. Ja z najmniejsza raju jenyś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

Hey, Runje Dremeach, Bokjewe Savas, alle Dalschi, Bokjewe Sa Sportwerk, Feno, Jensa Sa Jasov, Birmingham, je Europske Mistostwa Lochko Athletice. A direkt in der Prinje Mubejoans gibt New, Badnu Tej Prinje Rosude, Prinje Medaille so Vujela. Nimske Wotschi Mirjaso napschikwat, Jensa Pschedushim na Olympijsku Dobečerku v Kulostorku, je misi Mabri, v Parizu Weitesatz 24, je jeszcze pod je Holčacem jenom Ogun Leje nastupiwa. A překvapjace złoto dobywa, kwalifikacja Kulostorku z żoną započnie so Jensa Peč ponapu 12, po takim przypomniu, finale sleduje potom Jensa Večo krótko, dokładnie 3 mniejszyny po 8. Napiate budże też na Bianskie Czarje, przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämpa startuje Peč mniejszyny donapu 1, przypomniu, po finale je za 10 mniejszyny po 9, zaplanowane, a finale potom po 9, 10 mniejszyny do 11. Dalsze rozsudy padną, przykład wieczor Kulostorku muži, w 50 metrach muži, a w 4x400 metrach mixt. Ale to bez nimskoho vopčelenja. Hadžo nedžele su feno jo lohko atletiki po takim derje zastarani Jensa hižo z zajmavim zazbihom. Nitko slyšime jišče Marka Smu alo z Hulco a potom na vožne svojo.

jużo przedsledne feriowe tydzień, krzasne słynne liżowski tydzień, a go możemy szukne przeżywać. Dzisiaj mogę się jacelić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów bużo to a drugie pedla, co szwerszy się około dowolowego czasu. A jeżeli aż wam wiecie przerażią, co wam dobre dzień życzysz, ja jestem Ania Kochoć-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gymnazjum mają opismo dawno wyrukoma, a mogą przeżywać prozniny, ale nic przed dwójką. Ktoś nie osłyszy rozsłyszył, co burza pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasem przyzjawisz, a to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozgraniała z absolwentom Dolnosarskiego gymnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jest Żarow. Są takie do Żarow, jako prydny chodził do zakładnej szuli, do prydnej Redownie.
2: Do drugiej Redownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnosarskie gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjełała hoł za dolnosrabski rozgłos w Hesiebuzu, a nieto ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, nieto redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serbskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są przedni raz słyszał serbsku rzec przez moją mamę, gdyż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje dzieło. A przedni raz som uknął serbsku rzec w drugiej redownie hołu w Hesiebuzu.
2: Tam jo miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc jo miał inakszy przystup k serbskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiecy jo było cudze, ale ja myślę, dokulaż są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzec. Tu nie są takie rozumieł, a to serbskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, der ja uknął serbsku rzec. Ja mam chyście niekotare problemy, gaś ja powiadam na serbski, ale ja se wiaselim, aż pićku powiadam. Aż do abitura som uknął 11 lat serbsku rzec, jano w szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja som miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy som dostał 14 dybków. Wielgin derje. Wielgin derje, jo.
2: Za wieczy part znajo serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk k serbskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy tak jako cała familia bydli w Rogoznie, w Rymastow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, dokolaż ona ho działała. Ale najwięcej są uknął w szuli serbskie rzecy.
2: Cała familia bydli nieto zasej we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierej pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studierowasz? Studierowasz w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę slawistyku. Dokulaż se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tylko sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam się wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła. A to go dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a drugich źródłach. A to go dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu a ich riecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo pićku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielgin podobna do serbskiej, do dolnosrabskiej rycy, a na przykład czeska do gonosrabskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokulaż ja myślę, aż to jest wielgin rydnie widzieć, jak w historii niektóre słowa suse uwijali, a nie to, jak oni uglidają, dokulasz su se uwijali.
2: A wen, już o zinsa widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmują za polską łożycu, dokulasz ja myślę, aż to jest wiec, w której se nie powiada wielgien wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myślę, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziłam bydlić w Żarach, w Żarowie, a ja bym się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo w drugich instytutach za kulturę.
0: 18-letny Kacper Fidek jo se narodził Pelskej, ma Pelsko familię, ale wetros jo w Dolnej Łużycy a uchodził Dolno-Serskie gymnazjum. Wynmierza wiedzy, ako jadnu sujańsku rec, a co studiowałaś slawistiku Maria Ilikowska-Winklerowa, jo se z nim rozgraniała.

0: Sobotu su veveritsach, stolitna obstasche jatzwokoitz, drastwinego doma veswischili, tam obchowaju widu woserske drastwie adawa jujudali. Na jubilio przyszwa wiele luzi stolne a garne hużece, ne wetze goszcio przyszwa woserske drastwie, aber nani meni we drastwinach zielach, wiednica doma Kirsten N. Bemowa, jo ogledariam drastwine dom pokazawa, a jo rozkwad was zum zetamne towaristwo zabera. Drastowy dom opytuje tradycję a nowe technologie zwiezać. Zgromadnie ze młodymi fachnikami projekta Drastwa Digital żywają na tom serskie drastwy digitalizować, a ako trzydimensjonalne modele przedstawić. Ronocasnie dawa starsza generacja praktycku widu moczym dalej wet przyrezania a szysza aż k oplewaniu tradycjonalnie drastwy. W srežištu doma stoi zachowanie serskej kultury groni Werner Böhme ze spíš a 80 letami nejstarší zvonk familie.
1: My prajeme, že rič je zasadná za srbstvo, ale tiež drasta zúrazní tak rec srbskú dušu a srbstvo. Dokud ja vím od mojej vôky a tiež od mojej mačere, drastu v oblasti a nosič zvúrazní srbstvo. My čujeme tiež stajne dženca ište, zase ništo zmeni, tiež holce tu srbsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše djur, my stajne ište máme takrec srbske barbe tu v Vojerecach.

Jo, jużo, przedsledne feriowe tydzień, krzasne, słynne, liżowski tydzień, a go możemy szukne przeżywać. Dziś mogę się jacelić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów burzo to a drugie pedla, coż wersi się około dowolowego czasu. A jeżeli aż wam więcej przerażam, co wam dobre dzień życzysz, ja sam Ania Kochoć-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojovaš, Žižek Sebastian.
1: Feriowy program se zase zachopio, gdy ją tento dzień dalej z naszymi zwierzęcymi czojenkami. Kokot a kecka dunda jo te dzień zagroma, że posłyszę. Myżasz o se to przedstawisz, Luzisi?
2: Kokot spiwa. Takiega štopičku živno ugledajo, verno pak jo, až dunda te kokot a kecka gromaže pesveše, dokula ste prijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
3: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj prijašelki kriki.
4: Mi to nie myli, ale gaż si to woptyżujo, pęce pyta mój kraj, w ketarym się lużom wszo jadno, kaki poryk smyj.
3: Ty by ze mną szła do cudzego kraja.
4: Jaga są twoja przyjaszelka, kokot.
3: Kikryki!
2: Droga jo bywa daloka, a obsieżna. Nio gazeuszem tak laszko, namakasz kraj, w ketarem sebie luży gubu we drugich nie tergaju, a żośmy, że kużdzie pe swoim żywy byś. Skęcnie pak ste przyjaszela tam dojszwej. Jano aż we wonem kraju jo bywa wednio, a w noce slipa szma.
4: Co ga jo se we waszej sestało, a się ho tak szma?
5: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
3: Pikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš? A žo ne trebašo, co?
5: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili, gaż wam swyńca zase dojse przyniosą, ha?
5: Dali mi ci wszykno za to. Coś miś. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował.
4: Ale doma gasme kuždy že imeli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišćo, a jo hopiu s ceveju šeju spivaš. A coś nie by wierzył, gaż to nie by widział ze swoimi owocami. Pamawem, cewa pamawem, su chopili prydne, swincne pszugi za garami schadasz. A aż do zincajsznego jo to tak westawo. Gaż kokot zajcza swoja. Zaspiwajo, schada swinco, a buzi małe zisi wesebnie lubie zespania.
1: Jos wynco zase słyszy, dokula się kokot z cewie szyje spiwał, daż swynco słyszy każdy żyntek za was, lubi się, co szoka teliko dorda kojstwu dożywisz we feriach.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gimnazjum mają opismo dawno wyrukoma, a mogą przeżywać prozniny, ale nic przed wujko. Ktoż nie osu jeszcze rozsłużył, co bużo pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, gdzie osu za to z czasem przyzjawisz. A to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa josu rozgraniała z absolwentom Dolnosarskiego gimnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jest Żarow. Są takie do Żarow, jako przedtem chodził do zakładnej szuli, do przedniej Redownie.
2: Do drugiej Redownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnosarskie gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjęła hoł za dolnosarbski rozgłos w Hesiebuzu, a nieto ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, nieto redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są przedni raz słyszał serbsku rzec przez moją mamę. Gaż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje dzieło. A przedni raz są uknął serbsku rzec w drugiej redownie hołu w Hesiebuzu.
2: Tam ją miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc ją miał inakszy przystup k serskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiedzy jo było cudze, ale ja myślę, do kula są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzecz. Tu nie są takie rozumieł, a to siarskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, derio uknął siarską rzecz. Ja mam chyści niekotare problemy, gaś ja powiadam na siarski, ale ja se wiaselim, aż piczku powiadam. Aż do abitura są uknął 11 lat serbsku rzec Janów Szuli.
2: Tak Jotykę złożył abitur z uspiechom.
1: Ja sam miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy są dostał 14 dybków. Wielgin derje. Wielgin derje, jo.
2: Za wieczy part znajo serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk. Kserskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy tak jako cała familia bydli w Rogoznie, w Rymasdow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to klasz, bo ona chodziła. Ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rzecy.
2: Cała familia bydli nieto zasej we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierej pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studiowałaś? Studiowałaś w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę w slawistyku. To kulasz se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tylko sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam się wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna się zachopiła. A tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a w drugich źródłach. A tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu, a ich rzecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo piczku drugie w niektórych rzecach. Na przykład polska rzec jest wielgin podobna do serbskiej, do dolnosiabskiej rzecy, a na przykład Česka do Gorno-Serbskej Rece. Ja se za to zajmuję, dokulaż ja myslím, aż to jest wielki rednie widzieć, jak w historii niektóre słowa suse uwijali, a nie tylko jak oni uglidają, dokulaż suse uwijali.
2: A wen? Już o zińca widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmuję za polską łożycu, dokulaż ja myslím, aż to jest wiec, w której se nie powiada wielgin wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myslím, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziłam bydlić w Żarach, w Żarowie, a ja bych się żyłaś w muzeum w Żarowie albo w drugich instytutach za kulturę.
0: 18-letny Kacper Fidek jest narodził w Pelskiej, ma pelską familię, ale wetros jest w Dolnej Łużycy, a uchodził Dolno-Serbskie Gymnazjum. Wynmierza wiedzy, jako jadną słojańską rzecz, a co studiowałaś slawistyku. Maria Ilikowska-Winklerowa jest z nim rozgraniała.

Vetom tegenio chinas dego augusta bujatomu pej a sestas de let akosusta ili parlinsku murio. Pshavajomet

Wspominanie na to, co jest naszą muzyką czyżenia, zachopiło spiel pod titulom Mury polskiego piesnaria Jacek Kaczmarski, a toż ten legendarny protestny spiel z lita 1977, gdzie się uwijał do inoficjalnej hymny Gibania Solidarność. Win opisuje wetryszy murio pod twacowania a popajzieństwa slezy zeleznego zapowieska.

0: słysznik, a jest luźno, i nam śmiesz, co możemy powiedzieć, potem zapisać.
1: Jakie to robi tu, ten mecz tyry śmiesz? To tobie za nikę planowane.
2: Česo tež jižo junu prašeli, što su popravom najoblubovaniše appy. Za to dáva tak menovaná Gym Studia. Tuta rozestaja so s tým, kak vážne sú šelakore appy modostným jest 12 do 19 let. A tam leží WhatsApp s veľkým odstavkom prietku, sčiovane od Instagrama a Snapchata. A hač upadá to pola serbskej modžiny rune, tak je so náš Franz prašal a je so to dla konstitúdenia s mikrofónom na púč podal a so serbskú modžinu oprašal, ktorú app na každý pad treba ja.
3: Ja prajem sa vám nebyš toho Instagram, za berufsúdnišia najúšťa, jara vlastnú ja. A von trebaš ti no malku motiváciu, to tu šľu šafneš, aj tu ja prajem Instagram.
4: WhatsApp. To bys ja tam 10 minuty mi pisam. Na hore by same bohat, ich buch so meine Foto-App super, da kriegst du dann meine najważniejsze dopomnenki, ha, takie die ważne Witzige, gott ist ja gerade Squadio, Hawka.
3: WhatsApp, da kriegst du dann meine Zollkontakte, ab schlesst du buch da Slibo, sehr ne buch der von ja zwölf.
4: Spotify, ja nehm ich ein bisschen YouTube, ich war gut.
3: Dann na hore schon, boah, wirklich Telefonbeabreihung, da kriegst du. Telefonować, szedzę do obi. A zresztą musi ty przecież WhatsApp telefonować, ale telefon się poprawiam, bo ja prawo, to byle kras, to lepe.
4: Ja się muszę same WhatsApp, tylko tam jedno rozszelaka foto, a tak składowane. Ja się muszę pamiętać Spotify, tylko się uprawdzi jara, wiele huczby poskam, ale też podcasty, ja się tam informuję, czy switch, czy z polityku, gospodarstwo.
3: WhatsApp, na drugie szat, tam, drugie szat na służym. S ľudími môžem do kontakta šinč. Čo je, bohu mi šaj nebolí, no.
5: Ja bo prav telefon abo WhatsApp. Čako jem šest cúte dvejo systéma je na jace komunikuje.
6: To je nekaj jara úplne klinčí, ale Instagram. Instagram je tohle jedna platforma, kde štieš si abské vodici kluby a tiež veľenc na tých. Maja, da kriegt sich Story, ich nohoste. A přes Instagram je tohle, kde ich wille, was herbskich, hej, partyach, eventach, sonju.
2: Tež v serbskej modžine je WhatsApp po takým jara vážna, kajž tež Instagram a Spotify ste vážne za pravú hudžbu popuču a spravi hudžbu, že tu netko nedom dále, potom so zase slyšíme.

Idę holi, cash bo się boli. Spyłachu, a czułachu, rączku, że stał im boli. Spokojeni ludzio, pokraje mnie budzio. To mi zna, a to mi znane śudziom. To mi znaje jenoś tam, gdzie szastajne przebywam. Nasze lesy, nasze hona, naszą rolu w obstaram. Słońca skacza, a soku, a dziłam, dziłam w obstanie. Znano macza, dzielą boku, słabe sitko w ostanie. Na wódnym naszym statoku, z wutro by ją lubuju. Skicza moje słabe z koło statok generacją. Tule statok zboża, staje cibi tu ze swiru. Kupo swoich wódców, hajdź, żonisz mocy stałach su. Ciśnicki jest pyłał, kwale się si kraj. Nie spłacę je dziełał, statok budzie raj. Hajdź, donisz ciemne mocy. Cedzia ci ją zacz, przy kranu są nocy.

0: Zadkula.
1: Nierdže tisac pěč sto wopytowarjo běkun stydženja na wjesnym swjedźenju Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej, před 50 letami běchu wjesnjenjo po lidžesatkach přestawki prěni wjesny swjedźen organizowali. Nierdželu popodniu mějachu kulturny program, kotrymž zladowachu na započatki NDR-skim času. Z dobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarko ze Smerdžaceje. Radworju je modžina swój piaty barowy festival wotowała, tam witachu sobotu niedzie 350 ludzi, kunst tydzenia wuklinczał Radworju z hudźbnym dopodniom z kruszczanskimi dujeriemi. Mimo to miachu szelake poskitki za dzieci. Łużisku kupiel we Wojarecach sobotu za tydzenie zaurea. Kajś jednacze kupiele praj chcedza tam jednu ze zauną ponowić, z dobą maja są wałki zaunach z uporiedzeć. Swojbnym pulu chcedza dłużki reparować, a też silikonowe fugi wopnowić. W zajszłych letach je miasto Wojarec z pomocą pieniędzy za strukturną zmianę hiżowiaca hać 24 milionów do kupiele inwestowało, miastu im za energetyczne zanirowanie. Nowa szulska wiednica serbskie zakładnie szule Kostčicach je Hanka Wočerjowa. 35-letna kozarčanka nastupi tutaj miestno hižo 1. augusta. Z tym zakończy so 5-letna doba zastupnictwa szule przez dyrektorów drugich serbskich zakładnych szulu. Kež krajny zariad za szule a kubwanie dale zdzieli nie jestej za zakładnej szuli Budyšinje a Ralbicach upisanskie procedurie hišče zakończeny. Tohodla przepoda krajny zariad przekodnie narowki szulskeho wiednictwa Ralbicach Janie Hančikowej a Budyšinje Aleksandrej Wałdže. Strohotnický záriad Zorielského okresa varnuje před kúpaniom Kvitanečanským spiatým jezoru. Příčina je silné rozmnoženie mudrých algů. Kajže záriad zdželi sú pri kontroli s dobom zvieščili, zo je voda tú chvíľu chytro mutná, tiež budeským spiatým jezoru maja dále čeže s mudrými mokrycami. Tam bychu hižo před niekotrými týdženiami varnovali, kontakt s jedojtými algami môže šelake strohotnické čeže zavinovač.
0: Zadkula.
2: Zeus, Zeus, Zeus. Každú pondelu.